0: Tu mešunen Radio Romano, te adi sotni tema si Romano, identiteto pe buča ko marketi, ta jo puši pe si vai e Rom tromante penen, ke von si Rom pe buči. But Rom ta e Romnia penen amengando Radio Romano, ke von ages penen pe buči, ke von si Rom, ke butivar len von ages buči, ke silen jek Romano kompetenco, ta eko dosi važno pe buča ko marketi. Florida si jek ka ages penel, ke voj si Romni. Feri?
1: Nas. Kade mindik. Angluni vrama chika moste penaf ke romnisim e seringa cerdos ma palpale kana pushinas mandare gari kataraves penoslinge polashkasim me chi penoslinge mai dur.
2: Sostar.
1: Dos ma gindom kan penen man gevare so Vasili Varsos ke ferdum mar china chijanes ta shuden mar avranda buchi.
2: Numa sastu peko dobe vis vai saska kokai desastu gindo.
1: Na, fer gindo dos ma mesarik manushni. Ke kožan sa ša veli gažin gu gindo.
2: Katar lesaska kal gindura, pen las vare kontuke na pen ke san romnika na jaspe buď. Katar lan kako?
1: Žanavkan da mare familia na klibut, a mare manuša na klas vimuri mami, resar cerinka dar jenom len kapindam, ke vivon cerinka dar nas katar gaže, katar raj, cerde nas pek cerinka palpale, tak gade aši las vijaminge sar šavora palpale.
2: Pen mange sarsas maja anglalkana keresas buča i penesas kisan poljačka, sara čaresas tu ande čoji lokana garavesas čiro romano identiteto.
1: De penav tu kik, oni varvi sar ciklusas u manušaba, mea čaresas tu ik se hrinka sostar či penav gerom nisim. Cirinka pečav najmišto so kerav.
2: Pen las varikon varisos pa rom vai varisos peče buča tunči vai šoha nas vorba pa rom.
1: Nas kade i speciell dvorba direkt per rom, men unni sast någon gång varsoske gaiji så kerdas buci med rom, ta delas direkt de malilas romen.
2: Sar sastu ke kodo?
1: Penos linge ke sarka naisako jek rom, sa ek. Si ulika rom, naisako sa ek.
2: Aj voj so pendas palpale?
1: Kerdas man sa tik tajto, kam jek kurko duj, tri, penelmange čači mojtu, naisako sa ek.
2: Kana kerel pe buča? Aj čibiriste penes konsan. Gindoske ačarl po manuš čores andral sar kana čibiriste penes čo identiteto. Sar gindostu?
1: Jo, normal ke ačaristu čores, arna. Nas man gimišto, ke čikam oste puri na vavri, ke konsim. Ke kataravav, ke či romnisim. Dos ma gindo varikana kožan kam penava, mena vorta kana.
2: Sar si akana kana situt šavora kaj barono pre sar... Si čares len tu akanak.
1: Akana sara čara ve... Te penav tuki čači za kana ba najaba mangi kodo. Akana me penam uriša vringi te peninke romi i ve gažinge, aba kana kodo ba bisterdim, kodo helt. Musa ta čaren pe stol ta rom.
2: Gindiske birim von te len buči te penena ke si stol ta rom kanavna maj pure?
1: Jo, a nekadi vrama jo, birinava. Ma angla kodo je vrama, cerinka me pares, mena ka nekadi vrama biris.
2: Tu kana keres buča kanak sar bibliotek asistentan de biblioteka aj diken manuške san romni, sara čares tu ke birista ves putrdes romni akanak.
1: Te penav tu ke čačis nađomišto, nađomišta čarama. Ke binavti penav ke romnisim, binavti vorbinav romanis, kana piros mental čitromočite vorbinav romanis, mena kana tromavti vorbinav romanis, vi kana vareko cirdel mange. Menta cilinka me papale cirdos man.
2: Ande biblioteka?
1: Na ande biblioteka me pe amuravir buči.
2: Akanak te si rom kaj šunename, kaj keren buča i garoven pengo romano identiteto. Si tu dvarsosko tipso te penes lenge? Te penen ki si rom, vai te na penen?
1: Te ačarem pe stolta rom, ta te penen ki si rom. Ke čižu til te karaves? Ando trajo mindikaves anglal.
0: Je kaver kaj kerel buči, ko te kaj si važno romano kompetenso si je Marija. Fere voj naklas vi pari pe ande pesko trajo, doša sa, ke voj si romni.
3: Angluni buči so bili te penavke sim romni, saska te po iri skolan. Avera buča so buča zindem, šovači pendem ke sim romni, fere kelelas vrama. Dutrim bes, štapan bes, vatpan šo bes. Ke maj sigo sarka te buča zindem, mena krem škola som fisör. Taj pe doj tana buča zin dem, ande lenge frisör salong, ande jek buča zin trimbeš, ande jek buča zin dem panbeš. No lungo vrama, Andi gick tan, så jag penavt tog palastar bärs djanglavi ke sim romni. Vat anda Indien penosma, vat anda Spanien, vat Kroatien. Nakala tema penosma. Men till slut kan abba djannas på agor ke abba ke romni sim. Minjar lengo sokashi parudjolas kan ingtute.
2: Sar.
3: Minjar vela soprete pushen hosar kana Sarika då ke rom kana vare kome rellande korhazura. Sostar ka chibut manusha ven. Sostar rom ku kokeren. Sostar ka kokeren. Minja lenge korkora gindura sasle. Sar dicho na avre rom. Sar keren rom. Angulni vorba avla sa avri hotke chi dicho av romni.
2: Sar sa stuke kodo?
3: Čudno. Bud čudno ke kana pušel tu vare ko. Chi dicho sa avri romni. Mindi kodo mange. Sar trebuie cromiti de cholavi. Ce dici pe strubui ta vel. Da pe caler tan sa pena po vestra hamlin bucea din dem cote trimber som sar frisor. Pe intregi tana cadra dui tana so bucea din dem. Lengo salonger mindic mazurale celas. Vi mai but kunder los ande, vi mai but picini pe care os lenge. Da e mișto os lința verenț. Men canabajanna sa avri, mingea paru jolas. Sar exempel ando vestra hamnika na buchazinem du bersko te buchazinem. Angluni vorba sa slake te penel direct. Ci kama vin trego ci familie ta velka te po buchi.
2: Sara čare sa stu ande ciro ji loka na penentu ki ka sa vi vorba ke ci kamen ciri familia ta vel.
3: Duka jolo manuš. Lasa pendas kodi vorba ci kama vči manuša ka te te piren. Ta ven te pa vel perdul ke me sama. Me buchazinem but te putra mulo salon pendas. Ta ci camel ti rumui pe la cosalon.
2: Sar si ande ciri familia, si ci lan lendar te napeneschi san romnica, na jasan de buci, angul ni mastar?
3: Te pena vocea ci pe murda, ta murde, șoa ci pende amenge, o te napenas romni sam, vaci sam. Firike, mănânci corco pestar și ciolcodo. Cana cames?
2: Sar.
3: Cana cames buci. Angal janis che paris les buci te penes romni sam.
2: Sostar.
3: Si le negativ, e chorro di che pesi però. Sarsosas barekana sain che mai duri kodo. Ci si caven puter des. Che ci camene romen. Firi che pochaches. Si kote. Pare sas mange palunes. Che na klas mo shavo e školi. Ta sas de rodel buci. Ta e pušelas ma. Sma sotte penav anda sa votem sim. No kote sas mange pares de penavleske. De penavleske te vadoli vajtena. But korko manca činozija. Sar te davles vorba pal pali. Me po palu ni pepin nemreske napen. Navo mi pa kao ta napen. Sas te denles jo karbuči ando Handelsbanken kat ando foro. Gelas po intervju. Sa gataj. Fe jo kontrakto ti skiril. Loša je leske dija ilanda leste. Dom vil ho honom direkt kontrakt po skrivet at han ska börja. A vilas kere dagen efter podromilo ti djalpal parti anti skrivel kontrakto. Vorbin leste gaje, vorbin lesa, vorbin ne till slut. Du, jag tänkte på en sak. Jag ville fråga dig en sak, Leon. Vad? Var kommer du ifrån? Talasa pendas rom. Det är helt plötsligt pendas. Ja, men vi har ett problem. Vi har redan anställt någon annan. Där skjuter jag ställa telefonen. Nakana, chijan djolpe. Anda kodoči denare se buči, vatkat pendas rom.
2: Sogin dostu.
3: Kaj si rom, anda kodo?
2: Tu ađes keres buči, katka po iri skulan, keres buči trne manušenca, maj pure manušenca, kaj aven katka te sičon, aj palaj vrama, vivon žana avre ande buči. Sardi kes lengi vrama maj angle ande bučako marketi, arbecmark na den. Birina von te žana avre, aj te penen kes si rom, vajna?
3: Sara kana inka kana sa dičolari parisi. Me gindi lungo vrama djela. Me akceptiri na tabel sar normal mak avra manuša. Lungo vrama. Butiva me korko doši ka penavkade. Feri anda lenda, anda lengo lašipe. Butiva penavlenge na penen. Ke san rom. Sika ven angunes čelaši san pe tumare buči. Kana pinjarži le mišto. Sika de tumaro šukar si da tumaro lašipe. Tai la mislaši buči sokerdan. Atunci ha čarna kana šaj vadun inke san rom. Me ande lengo tan či pendemas.
0: Je kromnika i kerel buči taj ađes penel ke siromni si je Jacqueline. Pala lako gindo si ađes maj loko te penel peke san rom. sarmaja anglal.
4: Jo, maj butivar penavas ke romnisim, univar kamna, ke či žanavas te saste len mani gažete, den mani buči.
2: Kana penesas ke sanas romni, sara čaresas kote, denas tu ima nuž buči vi te žanenas ke san romni?
4: Aso univar penavas, či penavas andagor? Penavas kam kanavuži simas potanaj, maj... Klar, man kom ju till mer sådär.
2: Är så starkt penis att sända gör, sandromni. Så där rasas.
4: Näke där avas nu många universer osäkerhet så att talentu legage. Ai univer kanalemme buci antunci mai penavas katarava sosi mai nici.
2: Kanadestu gindo ke sanaspeka kal bucia. Så där rasas. Så starkt nadentu buci ke sandromni. Sikade ages ke cidel pe buci romen.
4: Ajes pa chama mistosi mai vushorosi mai anglal kanada vas mangindo pe kodo kamsas ke ashunavas ka vrendar
2: pinjares manushen ke penenas tuke na pen ke sandromnika na jasan de buchi
4: na ke penenas menane janav unika e chi penenas kada vime univa da vas mangindo chi penav mai ajes mai vushorosi ajes penav
2: kana lanka ki buchi ka situ ta kanak sar lanla
4: sar gomnilmnes Penavas, andagor.
2: Kana san pe buči, aj biriste peneski san romni ages. Sar si tuke kodo ando jilo, ke biriste aves kodikon san, aj čigar aves čo identitet.
4: Kaver djela si kana san eppen katar san?
2: Sar.
4: Čitru buste gar avesu?
2: Sar si kodo ande čiro jilo, ke šajte jasan de buči, aj te na gar aves ke san romni.
4: Nej, men jag vill köra sig. Det är väl öppen, katar san, katar aves, kon san. Chitru buste gar aves tu vare kastar, vare ta ves chordani me katar aves.
2: Aj kan asasko di kaver buči, kaj sas tu, kaj gar avesas angulni mastar. Sar sas tu kekote?
4: Antunči maj ternisimas, maj iklan pervu buči, kaver djela, ajes maj purisim, maj žanav.
2: Aj kan asanas maj terni, aj rodesa se buči, Så där asas, kan avesas en debuči, ke avel varikon, kaj pinjarel tu, vaj, så sas čiri maj bari dar.
4: Či žanam.
2: Numa čipenesas vikade, ke sandromni.
4: Na, čipenavas.
2: Pinjares tu manušen, kaj garaven pengo romani pe po arbetsmarknaden, pesko romano identiteto?
4: Ajes na, maj englal jo.
2: So penenas atunči?
4: Antunči maj normal sas te garaves. Ajes naikadja.
2: A gdje šajte peneski san romni?
4: Jo, maj žalpe.
2: Sar si kana destu gindo pa će glati aj von ke barono preando samhele. So penes lenge, te penenke von si rom, te rodena buči, vaj destu gindo te penes lenge, te na penenke si rom?
4: Na, te penen.
2: Si kodo tuke važno, importantno te peneski san rom pe buči?
4: Jo, te nagarava samen. Te najlažav te peneske rom san.
2: Stolt san, ke san romni.
4: Jo.
2: Te sija kana kade ke sima nuš pe diferentne buča, ke ta na kana, kaj den pe gindo, te penav ke sim romni, vaj te na penav ke sim romni, aj keren bučan dek tan. So si čiro tipso te desko dele romenge romnjange kaj šune na kana?
4: Te na daran, te na lažan, te penen kon si. Maj vušora vela pojilov.
0: Pena se Jacqueline pa romano identiteto pe buča ko marketi. Tajka dele sa reslam po agoranda gdje su tno radio romano, a gdje su dan jek pod kaj romnja krujalo švedo pene nas pa penge eksperijenci, penge gindura, tajko dosovo na kenas, ke von si rom, te lengo romano identiteto. Te si kade ki čibiri sarante šunen in trego programo, šajte džan pa mare internetovski rik www.radioromano.se vaj pa mare aplikacija Sveriges Radio, rodeno pre Radio Romano. Kotara ken maj but romane artiklura, ne vi mata, taj vi romane paramiči. Te si kade ki ačaren ke vitume naklan varisos negativno, vaj pozitivno, ande tumaro romano identiteto, skina menge po radioromano@sverigesradio.se taj pa mare socijalni mediji. Adam Parno, šope si meka i sima stumenca djes anda studio, manga šila sferite na isi tumenge anda tumari kuć vrama, tajmu kaftumen devleza.

0: Tumečunen Radio Romano, te adi sotni tema si Romano, identiteto pe bucia comarchetti, tai opusci pe si vai e rom tromante penen, che von si rompe buci. But rom tai romnia penen amengando Radio Romano, che von ages penen pe buci, che von si rom, che butivar len von ages buci, che silen ec Romano competenzo, tai codossi vajno pe bucia comarchetti. Florida si ec ca ages penel, che voi si romni. Ferri?
1: Nas, kade mindik. Angluni vrama, čika moste penav ki romnisim, seringa cirdos ma palpale, kana pušenas mandare gari kataraves, penoslingi polaškasim, meči penoslingi maj dur.
2: Sostar?
1: Dos ma gindom kan penen mange varso, Vasili varsoske ferdumar, čina šižanes, ta šuden maravranda buči.
2: Numa sastu peko dobe vis, vai saska kokaj desastu gindo?
1: Na, fer gindo dos ma mesarik manušni, ke kožan sa ša veli gažingu gindo.
2: Katar lesas ka kal gindura, pen las vare kon tuke na pen ke san romnika na jaspe bu. Katar lan kako?
1: Žanav kande mare familia na klibut, a mare manuša na klas vimuri mami, resar cerinka dar jenom len kapindam, ke vivon derinka dar nas katar gaže, katar raj, cerde nas pek cerinka palpale, ta kade jaši las vijamenge sar šavora palpale.
2: Pen mange sarsas maja anglalkana, keresas buča i penesas kisan poljačka, sarača aresas tu ande čoji lokana, garavesas čiro romano identiteto.
1: Te penav tuki, oni varvi sar ciklusas u manušaba, mea čaresas tuki se hrinka sostar či penav gerom nisim. Cirinka pečav najmišto so kerav.
2: Pen las vari kon vari sos pa rom, vai vari sos peče buča tunči, vai šoha nas vorba pa rom.
1: Nas kade i speciell dvorba direkt per rom, men unni sas non gong varsoske gaiji so, gerdas buci me rom, ta delas direkt de malilas romen.
2: Sar sas tuke kodo?
1: Penos lenge ke sarka naisako jek rom, saek, si ulika rom, naisako saek.
2: Ai voi so pendas palpale?
1: Gerdas man sa tik taito, kam jek kurko dui, tri, pelmange čači muitu, naisako saek.
2: Kana kerel pe buča? Ai cibiriste penes consan. Gindosche acharl po manus chores andral sar cana cibiriste penes cio identiteto. Sar gindostu?
1: Jo, normal che acharistu chores, sarna. Nas mangi mishto, che cica moste pur una vavri che consim, che kataravav, che ci romnisim. Dos ma gindo varicana cosan l campenava, mena vorta cana.
2: Sar sia cana cana situ cia voraca e barano pre, sar... Si čares len tu akanak.
1: Akana sara čara ve... Te penav tuki čači za kana ba najaba mangi kodo. Akana me penav muriša vringi te peninke romi i ve gažingi, aba kana kodo ba bisterdim, kodo helt. Musa ta čaren pe stol ta rom.
2: Gindiske birim von te len buči te penena ke si stol ta rom kanavna maj pure?
1: Jo, a nekadi vrama jo, birinava. Ma angla kodo je vrama, cerinka me pares menaka nekadi vrama biris.
2: Tu kana keres buča kanak sar bibliotek asistentan de biblioteka aj diken manuške san romni, sara čares tu ke birista ves putrdes romni akanak.
1: Te penav tu ke čačis nađomišto, nađomišta čarama, ke binavti penav ke romnisim, binavti vorbinav romanis, kana mi piros mental čitromočite vorbinav romanis, mena kana tromavti vorbinav romanis, vi kana vareko cirdel mange, menta cilinka me papale cirdos man.
2: Ande biblioteka?
1: Na ande biblioteka me pe amuravir buči.
2: Akanak te si rom kaj šunename, kaj keren buča i garoven pengo romano identiteto. Si tu dvarsosko tipso te penes lenge? Te penen ki si rom, vai te na penen?
1: Te ačarem pe stolta rom, ta te penen ki si rom. Ke čižu til te karaves? Ando trajo mindika ves anglal.
0: Je kaver kaj kerel buči, ko te kaj si važno romano kompetenso si je Marija. Fere voi naklas vi pari pe ande pesko trajo, doša sa, ke voi si romni.
3: Angluni buči so bili te penavke sim romni, saska te po iri skolan. Avera buča so buča zindem, šovači pendem ke sim romni, feri kelelas vrama. Dutrim bes, štapan bes, vatpan šo bes. Ke maj sigo sarka te buča zindem, mena klem škola som fisör. Taj pe doj tana bučazin dem, ande lenge frisör salong, ande jek bučazin trimbeš, ande jek bučazin dem panbeš. No lungo vrama, Andi jek tan, shai penav tuke palashtar bersh janglavi ke sim romni. Vat anda Indie penosma, vat anda Spanien, vat Kroatien, nakala tema penosma. Men till slut kan abba jannas på agor ke abba ke romni sim. Minjar lengo sokashi parujolas kanin tute.
2: Sar.
3: Minjar vela soprete pushen hosar kana Sarika doke rom kana vare kome rela nekor hazura, sostar ka čibut manuša ven, sostar rom ku kokeren, sostar ka kokeren, minja lenge korkora gindura sasle, sar dičo na avre rom, sar kerene rom. Angluni vorba avla sa avri, hotke či diču av romni.
2: Sar sa stuke kodo?
3: Čudno. Bud čudno, ke kana pušel tu vareko, či dičo sa avri k romni, mindi kodo mange, Sar trebuie kromiti di cholavi. Ce di kipes trebuie ta vel. Da pe kaler tan shai pena po vestra hamlin po uchazin den kote trim bersom sar frisör. Pe in tregi tana kadra du i tana so po uchazin dem. Lengo salonger mindik mazurali chalas. Vi mai bud kunder los ande, vi mai bud bicini pe ke ros lenge. Da mi shto os linca verens. Men kanaba janna sa avri. Minja paru jolas. Sar exempel ando vestra hamnika na buchazinem du bersko te buchazinem. Angloni vorba sa slake te penel direkt. Či kama vin trego či familie ta velka te po buči.
2: Sara čare sa stu ande číro jí loka na penentu ki kasa vi vorba ke či kamen číri familia ta vel.
3: Duka jolo manuš. Lasa pendas kodi vorba či kama vči manuša ka te te piren. Ta ven te pavel perdol ke me sama. Me buchazinem but te putra mulo salong pendas. Ta ci camel ti rumui pe la co salon.
2: Sarsi an deciri familia. Si ci lan lendarte na peneschi san romnica na jasan de buci an un nima star.
3: Te pena vo ci pe murda ta mude sho ci pende a menge o te na penas romni sam va ci sam. Feri ke manesh corco pesta si cholco do. Kana kamis.
2: Sar.
3: Kana kamis buci. Angal janis ke Paris les buci te penes romni sam.
2: Sostar.
3: Si le negativ Ek čoro di ke pesi perom. Sar so sas barekana sa inke mai duri kodo. Či si ka ven puter des. Ke či ka mene romen. Firi ke počačis. Si kote. Pare sas mange pa lunes. Ka na klas mu šao je školi. Ta sas te rodel buči. Ta je pušela sma. Sma so te penav. Anda sa votem sim. No kote sas mange pare ste penavleske. Te penavleske te vadoli. Vajtena. But korko manca činozija. Sar te davles vorba pal pali. Me po palu ni pepin nemreske napen. Navo mi pa kao ta napen. Sas te denles jo karbuči ando Handelsbanken kat ando foro. Gelas po intervju. Sa gataj. Fio kontrakto ti skiril. Loša je leske dija ilanda leste. Domil ho honom direkt kontrakt poskrivet atanska börja. A vilas kere dagen efter podromilo ti jalpal parti antes kiri el contracto. Vorbin leste gaje, vorbin lesa, vorbin ne till slut minski. Du, jag tänkte på en sak. Jag ville fråga dig en sak, Leon. Vad? Var kommer du ifrån? Talasa pendas rom. Det är helt plötsligt pendas. Ja, men vi har ett problem. Vi har redan anställt någon annan. Där skjuter ställa telefonen. Nakana, chijan jolpe. Anda ko doći denare se buči, vat kad pendas rom.
2: Sogin dostu.
3: Kaj si rom, anda kodo?
2: Tu ađes keres buči kad ka po iri skulan, keres buči trne manušenca, maj pure manušenca kaj, a ven kad ka te sičon, aj palaj vrama, vivon žana avre ande buči. Sardi kes lengi vrama maj angle ande bučako marketi, arbec marknaden. Biri na von te žana avre, aj te penen kes si rom, vaj na?
3: Sara kana inka kana sa dičolari parisi. Me gindi lungo vrama djela. Me akceptiri na tabel sar normal mak avra manuša. Lungo vrama. Butiva me korko doši ka penavkade. Feri anda lenda, anda lengo lašipe. Butiva penavlenge na penen. Ke san rom. Sika ven angunes čelaši san pe tumare buči. Kana pinjarđile mi što. Sika de tumaro šukar si da tumaro lašipe. Tai mišlaši buči sokerdan. A tu či hačarna ka našaj vádolin ke sanrom. Me ande lengo tan či pendemas.
0: Je kromníka i kerel buči, tai a džes penel ke siromní si je Jacqueline. Pala lako gindosi a džes maj loko te penel peke sanrom, sarmaja anglal.
4: Jo, maj butivar penavas ke romnisim, univar kamna, ke či žanavas te saste len mani gažete, den mani buči.
2: Kana penesas ke sanas romni, sara čaresas kote, denas tu ima nuž buči vi te žanenas ke san romni?
4: Aso univar penavas, či penavas andagor? Penavas kam kanavuži simas potanaj, maj... Det är klart, man kommer ju till mer sådär.
2: Jag syns att du penesas andagor, sandromni. Så darasas.
4: Nake daravas, nu man universal osäkerhet, så att det lento legage. Universal, kan alleme buci, antunci mai penavas, katarava, sosi, mai nici.
2: Kan adestu gindo, ke sanas peka kal bucia. Så darasas. Så starte na dentu buci, ke sandromni. Sikade ages, ke cidel pe buci romen?
4: Ajes pacham mai mistosi, mai vushorosi. Mai anglal Canada vas mangindo pe kodo kamsas ke ashunavas ka vrendar.
2: Pinjares manushen kai penenas tu ke na pen ke san romnika na jasan de buchi.
4: Na ke penenas menane janav unika e chi penenas. Kada vi me univa da vas mangindo chi penav. Ma ajes mai vushorosi, ajes penav.
2: Kana lanka ki buchi kai situ ta kanak sar lanla.
4: Sar romnilmes. Penavas, andagor.
2: Kana san pe buči, aj biriste peneski san romni ages. Sar si tuke kodo ando jilo, ke biriste aves kodikon san, aj čigar aves čo identitet.
4: Kaver djela si kana san eppen katar san?
2: Sar.
4: Čitru buste gar avesu?
2: Sar si kodo ande čiro jilo, ke šajte jasan de buči, aj te na gar aves ke san romni.
4: Nej, men jag vill köra sig. Det är väl öppen, katar san, katar aves, konsan. Chitru buste gar aves tu, vare kastar, vare aves, chordani me katar aves.
2: Aj kan asas kodi kaver buči, kaj sas tu, kaj gar avesas, angulni mastar. Sar sas tu kekote?
4: Antunči maj ternisimas, maj iklan pervu buči, kaver djela, ajes maj purisim, maj žanav.
2: Aj kan asanas maj terni, aj rodesa se buči, så där asas, kan avesas en debuči, ke avel varikon, kaj pinjarel tu, vaj, så sas čiri maj bari dar.
4: Či žena.
2: Numa, či penesas vikade, ke san romni?
4: Na, či penavas.
2: Pinjares tu manušen, kaj garaven pengo romani pe po arbecmark na den, pesko romano identiteto?
4: A džes na, maj englal jo.
2: So penenas atunči?
4: Antunči maj normal sas te garaves. A džes najkadja.
2: A gdje šajte peneski san romni?
4: Jo, maj žalpe.
2: Sar si kana destu gindo pa će glati aj von ke barono preando samhele. So penes lenge, te penenke von si rom, te rodena buči, vaj destu gindo te penes lenge, te na penenke si rom?
4: Na, te penen.
2: Si kodo tu ke važno, importantno te peneski san rom pe buči?
4: Jo, te nagarava samen. Te najlažav te peneske rom san.
2: Stolt san, ke san romni.
4: Jo.
2: Te sea kana kade ke sima nuš pe diferentne buča, ke ta na kana, kaj den pe gindo, te penav ke sim romni, vaj te na penav ke sim romni, aj keren bučan dek tan. So se čiro tipso te desko dele romenge romnjange kaj šunena kana?
4: Te na daran, te na lažan, te penen kon si. Maj vušora vela pojilov.
0: Pena se Jacqueline pa romano identiteto pe buča ko marketi. Tajka dele sa reslam po agoranda gdje su tno radio romano. A gdje su dan jek pod kaj romnja krujalo švedo pene nas pa penge eksperijenci, penge gindura. Tajko dosovon na kenas, ke von se rom, te lengo romano identiteto. Te si kade ki čibiri sarante šunen in trego programo, šajte žan pa mari internetovski rik www.radioromano.se vaj pa mari aplikacija Sveriges Radio, rodeno pre Radio Romano. Kotara ken maj but romane artiklura, ne vi mata, taj vi romane paramici. Te si kade ki ačaren ke vitume naklan varisos negativno, vaj pozitivno, ande tu maro romano identiteto, skina menge po radioromano@sverigesradio.se taj pa mari socijalni mediji. Adam Parno, šope si meke si mastumenca djes anda studio, manga šila sferite na isi tu menge anda tu mari kuć vrama, taj mu kaftumen devleza.